0: Jira.
1: Amahoro neza bwana Claude.
2: Mega kugenda magura adakora hasi. Aba ikigayem
1: reka reka mutamba wanje. Aho ubona ndi mu myiteguro idasanzwe.
2: Imyiteguro?
1: Ego.

0: 2026
1: nimuze tuwitegurire dusidukane niyonka kugira ngo dusige kiririvuga butumwa biciye kuri radio gakiza.